0: Pozastromy, poza kriki, będzie nasza cesta, ako čierny smok.
1: Pozastromy, poza kriki, cesta jumné miesta, ticho zní náš krok.

0: i znieśliście wszystkie farmy. Tak za preca jeden zazrak stał. I je to wielki krasny karnewał. Dokąd nic nie zwiśli wszystkie farby, tak sa preca jeden zázrak stal. Tancujú nám v záhradách a knižkách.
1: Je to veľký

0: rozkazuje kichaj.
1: Wtedy przyjdą dwaja pomocnicy, a powedia:
2: dopuśćcie reszty.
3: Chłopcze, tej kradzie nie widzę dry.
0: Poradzimy, osiedlimy, pomożemy hned.